Jeke usni jako fani, sine i nije dole vaktesko Jugoslavi jako prezidento Josip Broz Tito. Gilavela sine ano kjedi pesave o Tito organizu i nelano lesko kjerani Karadžorđeva. Uzo Tito barikani beden do laki i ne Meksikako ambasadori taj kubani jako prezidento Fidel Castro. Kanagi lavgevaš Castro sine jeka anegdota kaj ovsoske e usnija sinola tikno kabli, našti sine te avol džio lingo tan, ko te on bešena, ovlela je bešutni taj bešto paše usnija kanagi lavgija.